asin kwihu asina mane oteni akana sopanela okana na msina mtowa yeyo asipapa wala atuyale amuhole la mwana

Lelo mungati mwanangizo la vipacho tikhala nkuchijiwa chipacho chitanidwa chilalanji. Chilalanji chili chipacho chabwino kupunda kwa ife wana chifukwa chimatipacha vitamina zabwino kupunda pa umoyo wa ife wana. Chipacho ichi chilalanji chidachokela kukale epada singizana vipacho vuili vitanidwa pomelo ndi tangerina. Kukoma kwa chilalanji chikapya kulikolo lopela nambo chikalosa pia chimakala cholu juala. Tukwaza kudia chipacho ichi chilalanji pachoka masalada ndi njila zina zosiana osiana. Chipacho ichi chima chipacha vitamina C, kalsiu, potasiu, ndi tikwaza kwanjela sumu iyo ilia bwino kwa ife wana. Langiza latu lafika kumapeto, ndi lelo tidali mkuchijua chipacho chitanidwa chilalanji. Okupachilani ndi daline, Ezaltina Gonsalve Rashidi. Tililimoji mumprogramu ya wana.